0: Peter Pantokozi.
1: Mai zaina tambe.
0: Zaina sima, mai zaina. Apita sima damale mai zaina sima.
1: Apita?
0: Apita sima damandava bano.
1: Mancha wene mbona bisara mangawa sabunda?
0: Mwona ra, ine mbo chipu nalini mpene mbese bweresa wene. Ne kui greja kwenye kuna na matao San Benedito hindi nafika weneko. Kwa komunidadi ya masanji hindi nafikira weneko.
1: Kwa manga wanga vunda.
0: Manga wanga vibunda di.
1: Nena pangono peni.
0: Bas, mwakoma njiri nkazi nkulu.
1: Inde, inde, takuta. Mwensene kwa kupitani manungo kwanga.
0: Nsiku inafunefi kita nsonghanu kwa maenu emi. Atoma buira na weni mabolwana na unga. Asi imirota nambuya tampo. Sio utani.
2: And uende ubwere.
1: Kaje ubwere.
0: Kaje ubwere. Kaje ubwere. Na weni pa kucheza pantokozi. Nsiku inafunefi kita nsonghanu.
1: Ngabe bindu dai anafika kweko.
0: Takota salani mwadidi my Mariette.
1: Takota ndife pano.

tambira mamunanga. Inyewe ngakutipangisa tai ndazitambira ndazitambira. Ane kugomana nja. Iye mbede kukioska. Meleke kula nkuku ya mbeba mbaja ekene. Ana mbafana nja kunyumba. Ninga bulumu kani naleta ini mama. Mamunange unaleta njima. Ninga bulumu kani naleta njima mama.